Masz ochotę na dawkę pozytywnej energii? Nasze radio ci to zagwarantuje. Największa dawka najlepszych hitów.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

0: to jest najlepsze radio w sieci. Najlepsze radio w sieci.
1: Hej, möchtest du tanzen?

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.
1: Bye, bye, Belinda. Rote Rosen, roter Wein.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Nie wiesz, jakiej muzy posłuchać? Nasze radio rozwiąże ten problem. Najlepsze kawałki, najlepsi prezenterzy. Gwarantowane 100% imprezowych hitów.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Największe hity polskiej muzyki disco. Najbardziej odlotowa stacja w polskim internecie. Gwarantujemy udaną zabawę z naszym radiem.

tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór, fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń, najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

0: uda.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01 77 436 1759 www.rioband.eu.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

gdy cię i miłość, którą w sercu swoim masz. Trochę pochodziłem to tu, to tam, a czego chciałem, tego nie wie nikt. Wiele razy zabłądziłem, byłem blisko nieba bram, a teraz chciałbym pożyć tak jak ty.

Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

na mnie odwet brać. Chodźmy na lody waniliowe, a potem odwiedzimy skwer, gdzie kwitną lilie i kasztany.

0: Hot Banditas.
1: Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01 77 436 1759 www.rioband.eu.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

0: To jest najlepsze radio w sieci. Najlepsze radio w sieci.
1: Du hast einfach nur auf Start gedrückt.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

się rozjechali się, wrócili do swych spraw. Mijały miesiące, to był boski czas. Zadecydowali, chcą mieć swoje małe szczęście. 9 miesięcy minęło tak pięknie, lecz gdy ich mały synek pojawił się na świecie, zagrożenie życia, lekarzy niedopatrzenie, karetka

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia Stacja Mikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!